kwinjira neza na neza mu kiganiro kuri micro mugiye kubana na Jean Claude Niyobungiro mu kiganiro nibaza ko mwamaze kwitegura akanimero musanzwe mu kazi mikakandi nyene 62 ubusa 6666 niko muza gucako kugira ngo mwakure byoroshye muturize

¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Banywanyi turi ko turumvikana sinzi ikibazo cyahabaye kumbure nica turezo umutwe kuri 62 ubusa ubusa ubusa 6666. Radio agakiza ku isoko kuri alo alo alo alo

tegeza kuwa muteramye izindi bazikoze kwashika kunyota aganga ashobora kuba ari kwizamu yawose iko akora igikorwa bitandukanye canke bateramye hari nabo kumburi bashobora kuba babuze agatiro.